0: atwaso
1: onkonkro yada wase
0: amen
1: ene anadwin so eya wadom ene utumi ene uma ehiamu ewo wani ije adwumade ede hye wonsa wa ho odene ene utumi enkoso endedi etiefo nyina hye wonsa ene enumire onyame onkonkro faun faun zakaun jumadie ebeko na wieye na wani onyam adedi ewo yesu dinimu amen
0: amen yada nyame ti asefo asebe asema yade ba no mepese obetie na wetie ni yesa enche na ne obeba no wenyaba

Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am